0: Este es mi momento. Ahora, aquí. Adiós, ayer.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.